Danes imamo pa res super playlisto. Eva Zupanovič, najlepša, dobro jutro. Zdaj pa prihaja vaša všesa Alja, ili s tobom, ili sama.